С jeseni kad bagremo padne, potera me maler, šta god počnem, propadne.